Den Schrottling ne da, ki siemne, jak se I venuje. Ne sekko, sekko. Zosem ja.